0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.